znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy ci gratulować, czy współczuć, patrząc na to, jak leniwie płynie czas w X-Vibe. Wiesz, że w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł i stworzyć Polybius, czyli automat do gier, który rzekomo wywoływał u graczy amnezję i koszmary. Niby miejska legenda, ale ludzie w tamtych czasach przysięgaliby na życie własnej matki, że widzieli czarne wany zabierające maszyny z salonów bez żadnego wyjaśnienia. Totalny obłęd, bo zamiast wysokich wyników zostawały tylko dziury w pamięci i dziwny niepokój w żołądku. Tak to jest, jak szukasz rozrywki w mroku. Teraz Cardi B i Bodak Yellow wleją trochę więcej ognia w twoje życie w X-Vibe.

Marek z Mokotowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w kołowrotku, więc czas na roller od Apache 207, żeby wreszcie poczuł ten walcujący vibe na żywo. Lecimy z tym w Radiu X Vibe. Apache 207 i roller dla Marka ode mnie.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

1999 roku twórcy filmu Blair Witch Project wysłali aktorów do lasu bez scenariusza i jedzenia, żeby autentycznie się bali, co zadziałało tak dobrze, że ludzie uznali ten makabryczny dokument za prawdę. W Nightmare X5. I teraz ty też poczuj ten dziwny niepokój, bo za chwilę Sam Tuastik i za jeden uśmiech twój w X5.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla słabych, a rzeczywistość znowu cię uwiera w X-Vibe. Pamiętasz, jak w 2006 roku pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł wypuszczenia lalki, która miała wbudowaną kamerę szpiegowską? Niby zabawka dla dzieciaków, a tak naprawdę gadżet godny agencji wywiadowczej, żeby rodzice mogli podglądać, co robią ich pociechy w swoich pokojach. Totalny obłęd w czystej postaci, bo nikt nie chciał przyznać, że to zwykła inwigilacja w przebraniu plastiku. Dzisiaj masz już dość patrzenia w cyfrowe lustra, więc po prostu włącz głośniej ten beat, niech niesie się przez beton. Teraz Maroon 5 oraz Megan Thee Stallion i Beautiful Mistakes

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej od kasierki sprzed tygodnia było uprzejmością, czy kpiną z mojej stylizacji. Więc w ten totalny obłęd wjeżdżamy z Iris, bo skoro ta tęczówka to dosłownie oko, to może ktoś wreszcie spojrzy na mnie z litością. W radiu X-Vibe. Flauna, garnik, re, Iris. Dla Marka i od Marka.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

znowu tu jesteś, choć pewnie miałeś robić coś pożytecznego albo chociaż spać, ale zamiast tego karmisz swój umysł tym mrocznym szumem w X-Vibe. Wiesz, czy w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł wypuszczenia na rynek lalki, która miała być interaktywnym przyjacielem dziecka. Lecz przez wadliwe układy elektroniczne potrafiła nagle zacząć mówić głosem demona w środku nocy. To się nazywało Teddy Ruxpin i choć wyglądało jak pluszowy miś, to w rzeczywistości było koszmarem każdego rodzica marzącego o spokojnym śnie. Świat technologii zawsze miał w sobie ten dziwny niepokój, ukryty pod warstwą plastiku, a teraz poczuj ten dziwny rytm i nie bój się, że to uczucie zaraz zniknie. LF System i Afraid to Feel w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe. Where's all my soul, sister?

Znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy to dobrze dla ciebie, czy dla mojego stanu psychicznego, ale w Nightmarek bawimy się w najlepsze, podczas gdy świat za oknem zdycha z nudów. W 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, że skoro ludzie boją się komputerów, to najlepiej sprzedać im gadający mikrofalownik, który w rzeczywistości był tylko bezużytecznym pudełkiem udającym inteligencję, a w efekcie wylądował w milionach kuchni jako drogi przycisk do papieru, co jest mowaniem ludzkiej potrzeby posiadania rzeczy, których kompletnie nie rozumiesz. Podobnie jak tego, że teraz X-Vibe serwuje ci ten totalny obłęd, bo przecież jedno słowo wystarczy. Od i zrujnować każdy wieczór. Więc niech wybrzmiewa jedno słowo. Piękni i młodzi w X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

roku 2004 pewien gość wpadł na pomysł, żeby wsadzić wirusa do odtwarzaczy MP3 pewnej znanej marki. Więc kupując sprzęt, dostawałeś w prezencie cyfrowy syf zamiast muzyki, co było totalnym obłędem w świecie nightmarek. Technologia zawsze nas wykończy, ale przynajmniej mamy niezły beat. Więc teraz Kanye West, Jay-Z oraz Big Sean i ich Click w X-Vibe.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, który świeci z intensywnością przysłuchania w podrzędnym komisariacie. Więc wbijaj się w ten klimat, bo w 2004 roku świat dowiedział się, że filmowy Garfield, ten pomarańczowy potwór z komiksów, wcale nie jest tak bezbronny, jak sugeruje jego zamiłowanie do lasagne, ponieważ inżynierowie z pewnej amerykańskiej firmy postanowili stworzyć interaktywne telefony z jego twarzą, które po odebraniu połączenia wydawały z siebie dźwięki przypominające agonię konającej zabawki, co skutecznie wywoływało u posiadaczy stan przedzałałowy przy każdym dzwonku. A teraz ten niepokojący bit niesie się echem w X-Vibe, więc odpalaj Taiga oraz Offset i ich Taste, bo w tym wariackim świecie to jedyny smak, który nie zostawia po sobie dziwnego posmaku plastiku.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Słuchaj, Patryk z Pupków tutaj. Ledwo ogarniam ten cały rozgardiasz w domu, ale dzięki za wszystko, serio. Wrzućcie może Popular od i The Weeknd, Madonna, Playboy Carti. W sumie to jedyne, co mi poprawi humor w Radiu X Vibe. I've seen the devil down sunset in every place.

W 2004 roku pewien producent wpadł na genialny pomysł wszczepienia chipa RFID pod skórę gościom jednego z klubów w Barcelonie. Ot i mogli płacić za drinki samym ruchem ręki, co jest totalnym obłędem, biorąc pod uwagę, że ta technologia to dziś w zasadzie cyfrowe smycze. W czasie audycji w Cheeks Vibes czas na ciągnik od Blenders.

Dobra, wbijaj fotel, bo zaraz odlecimy w stronę, której wolałbyś nie odwiedzać. A wszystko w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, cyfrowa twarz przyszłości, stał się bohaterem najciekawszego włamania w historii telewizji? Ktoś w Chicago przejął sygnał dwóch stacji, pokazując gościa w gumowej masce, który bełkotał coś o swoim bracie i bitach, a potem dostał porządne lanie packą na muchy, co do dziś jest totalnym obłędem. Nikt nigdy nie złapał sprawców tej zabawy, choć pewnie do dziś śmieją się pod nosem, patrząc na nasze dzisiejsze problemy z łącznością. Teraz Kygo i Konrad Sewell z Firestone w Tex Vibe.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

znowu tu jesteś, w tej czarnej dziurze, w której czas płynie jak gęsty asfalt, a jedyne towarzystwo to szum w głowie i moje smętne gadanie w X-Vibe. Pamiętasz rok 1984, kiedy świat oszalał na punkcie filmu Gremliny, a ludzie masowo kupowali te urocze stworki, żeby zaraz potem płakać, bo w X-Vibe wciąż powtarzamy, że nie wolno ich karmić po północy, co dla wielu kończyło się śmiercią ukochanego pluszaka w wirówce pralki. To był totalny obłęd, bo w tamtym czasie nikt nie przewidział, że plastikowy gadżet z taśmy produkcyjnej stanie się symbolem nocnego lęku przed nieuchronnym bałaganem. Życie to właśnie taki niekontrolowany bit, w którym wszystko idzie nie tak, ale przynajmniej mamy odpowiedni rytm do machania rękami w ciemności. Teraz Uga oraz Molly Tustin, It's Not Right But It's Okay w X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Tu Marek Nocny. Waldemar Skielc wjeżdża z tematem.
1: Słuchaj, bo jak usłyszałem ten beat, to mi się przypomniało, jak kiedyś masakra. 18 godzin bez przerwy tańczyliśmy na wyjeździe. To było totalne szaleństwo, totalny odlot. Chciałbym usłyszeć, no wiesz, ten kawałek, czyli Ode an den Bass od Paul Wetz.
0: Waldemar, szacun za wytrwałość. Leci. Paul Wetz. Radio X. Vibe. Obłęd.

Jest 3:00 nad ranem. Świat za oknem wygląda jak tania scenografia do filmu o apokalipsie. A ty znowu nie śpisz, więc w czasie audycji w X-Vibe serwuję ci kolejną porcję absurdu. W 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do dwóch stacji telewizyjnych w Chicago, serwując widzom przerażający występ gościa w plastikowej masce, który bełkotał coś o swoim arcydziele, a potem dostał w tyłek gumowym kijem. Do dzisiaj nikt nie wie, kto to był, co tylko potwierdza, że internet to przy tym zabawa w chowanego. Totalny obłęd, który najlepiej smakuje w rytm powolnych dźwięków. Teraz Anita Lipnicka i piosenka księżycowa w X-Vibe.

Zegary w twoim telefonie za chwilę oszaleją, a ja powoli zwijam ten cały majdan, bo przecież nikt nie chce słuchać, jak świta za oknem. Wiesz, w 1984 roku pewien gość wpadł na pomysł, że ludzkość potrzebuje interaktywnej rozrywki w formie filmu, więc powstał Dragon's Lair, gdzie animacja Disneya spotkała się z bezlitosnym automatem do gier, który pożerał twoje monety szybciej niż ty pizzę po imprezie, bo wystarczyło jedno potknięcie, żeby postać zginęła w najbardziej absurdalny sposób, zostawiając cię z niczym w tej mrocznej sali pełnej dymu i neonów. Co w sumie było dość brutalną lekcją życia podaną na srebrnej tacy. To był totalny obłęd, podobnie jak próba poskładania życia, gdy w głowie gra ci nieustanny bit, a serce bije w innym tempie niż reszta świata. Więc zostawiam cię z tym konkretnym, melancholijnym rytmem. Teraz Malvo, Ray i Veranda Life oraz I Can Do It With A Broken Heart w

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

najpierw uwierzyłeś w Believer, a teraz lecisz w Nymphomania. No i co? Znowu muszę tłumaczyć to twojej mamie? Żenada. Radio X-Vibe.

mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Czaby Wildberry Lilith, Niny Czaby w X-Vibe, która prywatnie uwielbia grać w gry wideo, co w sumie wyjaśnia jej szybkie tempo. Lecimy dalej, bo to kolejne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą Dizzy Rascal i Armand Van Helden. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

najpierw było Hold You, a teraz musisz Open Your Mind, żeby przetrwać ten kolejny atak dźwięków. Przepraszam, chyba za bardzo się staram. Radio X, vibe. Open your mind. Open your

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Marek z Radomia przypadkiem napisał szefowi, że zamiast raportu wyśle mu raport z pogrzebu, co skończyło się tygodniem niezręcznej ciszy w biurze. Więc teraz puszczam French FR i ich My Heart Goes Boom w radiu X-Vibe, bo po takim wyznaniu serce faktycznie mogło mu zrobić boom, dedykując ten kawałek od Marka dla szefa.

To był Another Day in Paradise Phila Collinsa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Phil w młodości zagrał statystę w filmie Beatlesów A Hard Day's Night? To już historia. Teraz następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża Garbage. Zostań z radiem X-Vibe.

padła wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten numer swojemu wczorajszemu wcieleniu, kiedy to po 3 nad ranem próbował naprawić cieknący kran przy pomocy taśmy izowacyjnej i szczerej wiary w swoje techniczne talenty. Więc skoro już czuje się jak prawdziwy syn pistoletu w starciu z hydrauliką, w radiu X-Vibe leci JX z utworem Sonowegan. Dla Marka, od Marka. Trzymajcie się tam jakoś.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

To był 110. prolog od Lea w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lea pisze teksty w całkowitych ciemnościach, bo tak lepiej czuje klimat? To tyle, jeśli chodzi o następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Tupac i Talent. Zostań z radiem X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Najpierw love yourself, a zaraz potem I melt with you. Jak widać, narcyz kończy się szybkim rozpuszczeniem w kwasie. Nie pytaj, po prostu słuchaj dalej w Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Tool X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

one. Justin Bieber myślał, że jest tym jedynym, a potem wjechał Chopin i przypomniał mu, że jednak nie ma polotu. Masz oczy i łzy i słuchaj.

słyszałeś Out My Head od Topic i A7S w X-Vibe. Czy wiedziałeś, że Topic, zanim zaczął tworzyć hity, pracował w sklepie z elektroniką? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Maroon 5 w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Tell she same.
1: Marek z Bemowa przesula wiadomość dla swojej żony Beaty, bo po tym jak przez tydzień życie w naszym bloku ograniczało się do naprawy cieknącego pionu i walki z pleśnią, w końcu włączyli ciepłą wodę, więc ten utwór idealnie oddaje ten luksusowy moment, kiedy wreszcie można wziąć normalny prysznic. A w Radiu X Vibe leci Good Life zespołu One Republic dla Beaty od Marka, co w sumie pokazuje, że szczęście to czasem po prostu

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

najpierw Positions dla twojego ego, a zaraz potem Neutron Dance dla twoich dwóch lewych nóg. Lepiej uważaj, żebyś nie skręcił kręgosłupa przy tym nagłym zwrocie akcji. Radio X-Vibe.

Radio X-Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To był trzy razy Chrisa Browna w X-Vibe, który swoją drogą uczył się tańca breakdance, podglądając teledyski Michaela Jacksona. Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz w głośnikach wjedzie Juice WRLD. Zostań z radiem X-Vibe.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

To było Brave od Seri Bareilles w X-Vibe, która zanim zaczęła śpiewać, pisała teksty dla innych gwiazd. Lecą następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręca się Too Unlimited. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

przesuwanie mebli o 3 nad ranem to jego sposób na realizację tytułowego All My Life, czyli spędzanie całego życia nad moją głową. Co dla nas w radiu X-Vibe brzmi jak całkiem logiczna interpretacja. Więc lecimy z Casey and JoJo dla Marka i jego nocnego akrobaty.

Major Tom totalnie odleciał w kosmos. A teraz czas na Spicy, żebyś przynajmniej poczuł, że żyjesz, bo ta muzyka piecze bardziej niż mój rozwód. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

bo my, Radio X-Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

najpierw This City wycisnęła z nas wszystkie soki, a zaraz potem Shoot Your Shot dobije resztki twojej godności. Dobrze, że chociaż muzyka jeszcze jakoś brzmi. Radio X Vibe.

dziewczyna ma swego chłopaka, a ja tylko siebie mam i najlepiej się mam sam ze sobą na

To był TikTok od Kaluma, Blakes i 5V3 w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie Kaluma zaczynali od grania w garażach, zanim w ogóle nauczyli się dobrze stroić instrumenty? To następne hity dla pokolenia X. Zaraz wpadnie Silvermont. Zostań w radiu X-Vibe.

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

O, rany, tu Stanisława ze Słupska. Mam już dość tego szorowania płytek. Dajcie mi coś na rozkręcenie. Ten Bedrock od Young Money, Lloyd, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

0: John Denver próbuje wrócić do domu wiejskimi drogami, ale wjeżdża prosto w industrialny chaos P. Machinery. Kto w ogóle pozwolił na taką przesiadkę w tej playliście? Totalny odlot. Radio X. Vibe.
1: Motor.

0: Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl.
1: Hello everybody. Recording live.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wszystkich rzekomych kurierów z niedoreconą paczką, którzy lądują w jego skrzynce częściej niż rachunki, dedykując im kawałek The Other Woman od Ray Parkera Juniora. Bo skoro już udają tę drugą w moim życiu, to niech chociaż grają z klasą w radiu X-Vibe, gdzie ten numer leci dla natrętnych dostawców od

0: in love.
1: Nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. XV.

To był Notorious od Duran Duran w X-Vibe. Wiedziałeś, że Simon Le Bon pracował kiedyś jako barman w klubie, w którym zresztą poznał resztę zespołu? To następne hity dla pokolenia X. A teraz Moby, więc zostań z radiem X-Vibe.

Nathan z grabiny. No, ciągle trzeba walczyć, żeby jakoś tu nie zwariować. Więc puszczajcie w końcu Invasion od Patrick Cowley na Radio X Vibe, bo inaczej nie wyrobię.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

to był raz Trojas Ivana w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet zaczynał od wrzucania coverów na YouTube, gdy miał zaledwie 12 lat? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Black Eyed Peas. Zostań z radiem X-Vibe.

Skoro Walking on a Dream już za nami, czas zejść na ziemię i zderzyć się z rzeczywistością, czyli Einfach sein. Nie pytaj dlaczego, po prostu udawaj, że to ma głębszy sens. Radio

Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Mamasita chciała tylko tańczyć, a skończyła We're Close to Heaven, co przy obecnych cenach paliwa jest całkiem niezłą opcją na darmowy wylot. Niezły odlot, co nie? Radio X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

0: Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia, dobranoc. Cześć!
1: Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.

To był Tattoo Loreen w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona wygrała Eurowizję 2 razy, za każdym razem w innym stylu? Szykuje następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Matafix. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Ursynowa przeszyła wiadomość do gościa w srebrnym kombi, który 3 miesiące temu zajechał mu drogę na Puławskiej tak bezcelnie, że do dziś pamiętam kolor twoich wycieraczek, więc dedykuję ci ten utwór, bo widząc jak wszyscy inni muszą hamować przez ciebie, czuję, że nie tylko ja jestem tą ofiarą. A leci to w radiu X-Vibe jako I'm Not The Only One od Sama Smitha dla kierowcy kombi od

Po Bumpy Ride masz teraz Love and Devotion, bo najwyraźniej po wyboistej drodze uznałeś, że masz jeszcze za mało problemów w życiu. Powodzenia. Radio X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Hej, to Bogumiła z wymysłów. Wciąż zbieram części z tego mojego starego grata, którego wczoraj rozwaliłam na płocie, więc puszczajcie w Radiu X Vibe, no Don't Turn Around od Aswad, bo tylko to mnie teraz uratuje.

0: szczęście.
1: Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
2: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
3: Hey Jill, you know them old sugar daddy. They be tricking, they tell them girls.

October Whatever You Like od T.I. w X-Vibe. A wiedziałeś, że ten facet w młodości dorabiał jako dealer, zanim wpadł w ręce policji i zmienił życie na rap? Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają Akon i Eminem. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

0: Stay True.
1: To było Honey, I'm Good w wykonaniu Andiego Grammera w X-Vibe. Wiedziałeś, że Andy, zanim wybił się w muzyce, przez 2 lata zarabiał na życie jako uliczny artysta w Santa Monica? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Piano Fantazja. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo tylko Wang Chung wpadli na to od i wreszcie prawnie nakazać wszystkim w bloku zabawę po godzinie 22, co jest jedynym skutecznym sposobem na uciszenie sąsiada z wiertarku. Totalny obłęd, ale słuszna strategia, więc lećmy z tym. W radiu X-Vibe, Wang Chung, Everybody Have Fun Tonight dla szwagra od Marka. Niech ta noc w końcu będzie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Krzyczysz, bo boisz się pająków, a potem lecisz na bogato do Paryża. Trochę słaba strategia na życie, ale kto bogatemu zabroni, czy nie? Radio X Vibe. We're gonna skate to one song only. Yes.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe. Już gra.
1: 18:00, czas do miasta, jak to się mówi, ale czasami warto zostać w domu i posłuchać dobrej muzy. Przy mikrofonie Aleksandra Drogokupiec, standardowo w każdą niedzielę w audycji Dźwięki z Taśmy. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, a dzisiaj przyszłam do Was ze specjalną audycją, którą przyniosłam prosto z koncertu. Koncertu Koszyn. Może ktoś z was słyszał taką nazwę, która jest japońską nazwą, w sumie konfiguracją dwóch takich słów jak stary i nowy. Tak, to jest Koszyn, ale co jest ciekawe, Koszyn to jest zespół składający się z doskonałej wokalistki Sean Evans, Marki i Darren, którzy też są w zespole. No i data założenia zespołu to był 99 rok i oczywiście tutaj mogę powiedzieć, że to jest bardzo elastyczny zespół pod względem muzycznym, ponieważ i usłyszycie elektronikę, i rocka, i elementy trip-hopu. To jest po prostu wspaniałe połączenie moim zdaniem, jeśli chodzi o gatunki muzyczne. Dlatego na koncercie oczywiście bawiłam się super. Zdradzę Wam tajemnicę, że udało mi się nawet zrobić fotkę z wokalistką, która jak od razu zeszła ze sceny, tak wyściskała wszystkich po kolei pod sceną. Uwaga, warto stać pod sceną, to jest ode mnie taki tip koncertowy, bo wtedy można naprawdę doświadczyć fajnych, powiem tak, przygód koncertowych. No i Sean Evans oczywiście nie zapomniała o tym, żeby poczęstować wszystkich owocami po koncercie, co było bardzo miłe i bardzo nietypowe, jak na artystów muzycznych schodzących ze sceny. No, przechodząc już do muzyki, a nie do owoców, zaproponuję Wam pierwszy utwór, na który Sean Evans powiedziała "I love this song", kiedy ją zaśpiewała. To znaczy, że to jest chyba jeden z jej ulubionych bardziej utworów. Empty Skies brzmi bardzo smutno. Jest to utwór o stracie, o samotności, utracie nadziei. No też utwór brzmi puste niebo, ale jak wsłuchujecie się w piosenkę i tańczycie do niej na koncercie, to nawet ten smutek trochę odpływa i jesteśmy bardziej w takim transie radości. A więc to powiedziała "I love this song" nasza Sean. Zapraszam Was na Empty Skies.

0: Radio X-Vibe.
1: Jak to trzeba mieć tak mocny głos jak wokalistka, żeby tak pociągnąć taki emocjonalny kawałek? No ja, słuchając teraz tego kawałka, przeniosłam się całkowicie myślami na koncert Koshin. A tym razem przejdziemy do kolejnego kawałka, który brzmi Haidu. Tak, Haidu to jest największy hit. Jeden z większych hitów Koshin z lat 2000. To był też wspaniały rok muzyczny. No i ona powiedziała na koncercie Come on now. Tak, come on now, żeby tak podnieść publiczność ku temu energetycznemu kawałkowi. No i na koncercie była jeszcze bardziej ta nutka żywa i podkreślała jej tą emocjonalność, plus jeszcze światła na scenie, które dodawały takiej tajemniczości temu utworowi. Wyobraźcie sobie po prostu, jakbyście byli w takim pomieszczeniu, gdzie muzyka i światła razem grają. No i piosenka jest też taka dosyć, można powiedzieć, może mniej melancholijna niż poprzednia, ale też tekst nie jest dosyć wesoły, bo opowiada o ucieczce od samotności i potrzebie bliskości, więc pewnie wokalistka pisząc piosenkę, śpiewając piosenkę, też pewne emocje gdzieś tam przekazuje do publiczności. A więc zapraszam Was na bardziej większy przebój Koshin, czyli Haidu.

0: Radio X-Vibe.
1: Tak, Heidiu, schować się. No ja przed wami na szczęście nie muszę się chować, bo bardzo lubię do was mówić. A ja teraz was zapytam, czy może jesteście fanami, czy może antyfanami Koshin zespołu. Ja myślę, że on ma więcej, oni mają więcej fanów niż antyfanów. No, w takim razie zachęcam was do dzielenia się tymi opiniami i zostawienia po sobie śladu w kąciku marudzenia na stronie xvibe.pl, gdzie możecie komentować swoich faworytów muzycznych. A teraz przejdziemy do kolejnego utworu, który jest chyba jednym z moich takich top utworów, które zapamiętałam z koncertu, ale też który słucham na słuchawkach nałogowo. No, utwór Dependency, jeden z bardziej emocjonalnych już utworów późniejszych w klimacie melancholijnej elektroniki, a melancholijna elektronika wcale nie brzmi tak smutno, jak może nam się wydawać. A jest to piosenka o emocjonalnym uzależnieniu od w sumie drugiej osoby. Tak metaforycznie wam powiem, bo każdy może sobie interpretować na swój sposób. Zanim usłyszycie tą piosenkę, to powiem, że to był mój ulubiony moment na koncercie, o którym wam teraz powiem, gdzie wokalistka Shawn Evans na chwilę zniknęła, tak ze sceny zeszła, ale nie po to, żeby nie wrócić. To myślę, że był taki zabieg artystyczny. W tym momencie właśnie solówkę zagrał gitarzysta Ron. Miał na to 2 minuty, bo tak sobie obliczyłam, że przez 2 minuty zaczął grać na gitarze i uważam, że nie dość, że przystojny wokalista, to jeszcze naprawdę utalentowany i jego gitara naprawdę dużo robi w tym zespole. I zasłużył na swoją solówkę, za to doceniam, że po prostu grają razem nieoddzielne i pokazuje to ich współpracę sceniczną. A później Shawn Evans wróciła na scenę i połączyła to wszystko razem ze swoim wokalem. A więc zachęcam was jeszcze do dzielenia się swoimi opiniami w kąciku marudzenia na stronie xvibe.pl, a teraz zapraszam was na mocny kawałek, mocno energetyczny, emocjonalny, no i melancholijny, ale to nic nie psuje, jeśli chodzi o radość w elektronice.

0: xvibe.pl xvibe.pl.
1: Tak, słyszeliście kawałek Dependency, mocno klubowy, można powiedzieć, na tle innych utworów zespołu Koshin, które usłyszycie dzisiaj, bo naprawdę bardzo eksperymentują muzyką i to jest super. A teraz coś bardzo uzależniającego, ponieważ utwór nazywa się Addict. Jest to też utwór bardzo taki klubowy na tle utworów ich takich bardziej stonowanych. No, to jest jeden z moich ulubionych utworów, powiem szczerze, i słucham go na słuchawkach jako mój top jeden. Nawet na koncercie bardzo mnie to ruszało, powiem, w takim momencie, że ja też gdzieś tam poruszałam się do tej muzyki. No, to jest jeden z moich ulubionych utworów, tak jak powiedziałam. Mam wrażenie, że było czuć więcej tej energii wokalistki i zarówno też tej energii od publiczności, bo wzajemnie sobie ją przekazywaliśmy na takim koncercie, co ten kawałek myślę, że rozkręcił tak najbardziej cały koncert. Tak myślę, że to właśnie była przyczyna tego, że koncert się jeszcze bardziej rozkręcił właśnie po tym kawałku. No, piosenka jest o uzależnieniu, może być różne uzależnienie, dlatego nie chcę wam tutaj podsuwać pomysłów na to, jak można interpretować, bo każdą piosenkę się interpretuje na własny sposób. Może być to od emocji, może być to od, nie wiem, pieniędzy albo od muzyki. No najlepiej myślę, że to będzie muzyka. Muzyka, Koshin, niech będzie waszym uzależnieniem dzisiaj po tej audycji. Polecam serdecznie uzależnić się od tej muzyki, ale już nie chcę tutaj dalej kontynuować o uzależnieniu. Po prostu wy posłuchajcie tej piosenki i poczujcie taką dawkę pozytywnej emocji, jaką ja poczułam na koncercie, a naprawdę była moc.

0: Radio X-Vibe. Radio pokolenia X.
1: To był zdecydowanie mój ulubiony kawałek. Bardzo głośny kawałek. A tu dostaję informację, że ta muzyka jest głośna w dzisiejszej audycji. Tak, jest głośna, ale też przez to, że po prostu jest to taka specyfika tych utworów. Jakbyście byli na koncercie, to dla niektórych mogłaby być ta muzyka za głośna lub na odwrót, więc to zależy od gustu muzycznego. A teraz kolejny kawałek, może bardziej stonowany, chociaż te kawałki są przeplatane przez elektronikę, przez rock i trip-hop momentami też, chociaż to powiedziałabym momentami. No i teraz chyba najbardziej wyczekiwany przeze mnie kawałek, w którym jest po prostu wszystko. Wszystko, bo na początku słyszymy takie tajemnicze wejście, później piosenkę, która według mnie jest bardzo szybka na tle też właśnie innych piosenek. No i takiej mocnej wyrazistości dodał tu perkusista, a później gitarzysta. Gitarzysta i perkusista naprawdę też fajnie razem brzmią, dlatego mówię, że to było wszystko razem, trochę rocka, trochę elektroniki i utwór Pride to jest właśnie kolejny utwór, który jest z takich bardziej emocjonalnych utworów późniejszego też okresu, bo niektóre nuty są jeszcze ich starszymi nutami. No a Pride to czyli duma, więc warto być dumnym z tego, co słuchamy, ale też z tego, co osiągamy i po prostu duma jest też nacechowana pozytywnie, nie tylko negatywnie, mimo tego, że utwór jest bardziej taki, może też mroczniejszy, jeśli chodzi o historię utworu. Nie będę Was zatrzymywać, zapraszam Was dumnie do posłuchania utworu zespołu Koshin, Pride.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Oj tak, Sean Evans zabrała nas w naprawdę szybką muzyczną podróż z utworem Pride, ponieważ ten utwór był bardzo szybki, a na koncercie jeszcze szybszy, jak można było brać tą energię od wokalistki i całego zespołu. A teraz przechodzimy w bardziej, no, można powiedzieć, taki smutny kawałek, bo utwór nazywa się Suicide, ale to nie znaczy, że będzie taki smutny jak opis, ponieważ wiadomo, co znaczy ten tytuł. O bardziej takiej emocjonalnej sferze życiowej i przytłoczenia i chaosu, jakim dzieli się w tej piosence Sean. No, ale ten utwór był dla mnie bardziej tajemniczy, może najbardziej tajemniczy, i dodał takich właśnie psychodelicznych brzmień na koncercie. Jeszcze bardziej świeżo to brzmiało. I w takim razie, no, najlepiej stać pod samą sceną, żeby słyszeć takie dobre utwory, tak jak mówiłam wcześniej, bo stanie pod sceną ma swoje zalety. Ale też czasami, ale akurat w tym momencie zapraszam was na demoniczny, chciałam powiedzieć, może trochę tak, patrząc na tytuł, kawałek Suicide.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Wcale to nie było takie zabójstwo dla uszu, jak może być ta piosenka postrzegana przez tytuł. Nie, to mnie to wzięło, tak powiem, na koncercie. A teraz na chwilę wracamy do kącika marudzenia. I widać w kąciku marudzenia, że Addict utwór króluje. I wcale mnie to nie dziwi, u mnie też jest number one to utwór. Na koncercie wszyscy też energicznie do tego podchodzili, do tego utworu. No i to nie jest dla mnie nic dziwnego, ponieważ utwór na tle innych bardzo się wyróżnia, a jednak wyróżniające się utwory zawsze królują. Kolejny utwór będzie w ogóle totalnie inny niż utwór Addict czy Suicide. Tym razem może zgłodniejecie trochę, bo utwór nazywa się Hungry. Jest jednym z najbardziej emocjonalnych utworów, takich późniejszych utworów tego zespołu, bardziej taki mroczniejszy, elektroniczno-rockowy, więc teraz jeszcze więcej rocka usłyszycie. Jak ktoś jest bardziej fanem rocka niż elektroniki, no to tam będziecie mieć elementy takiego trochę gatunku rockowego. No i nie, utwór nie odnosi się do jedzenia, więc spokojnie, nie będziemy tutaj mówić o jedzeniu, chociaż no, dostałam mandarynkę na koncercie od wokalistki, więc może to była jakaś metafora do tego utworu, który puścił. Tak, pół żartem, pół serio. Zapraszam wszystkich głodnych muzyki na utwór Hungry.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Tak, to było Hungry. Wszyscy głodni muzyki dobrze wiedzą, że chyba tylko Koshin potrafi ładnie eksperymentować muzyką i łączyć gatunki tak dobrze, jak robi muzykę, wokalistka i cały zespół. A teraz przechodzimy do kolejnego utworu Save Your Tears. No, ten utwór był też bardzo emocjonalnym utworem, jeśli chodzi o muzykę, ale też tekst, który brzmi: zachowaj swoje łzy, jeśli chodzi tutaj o tytuł, więc tu jest bardziej o chowaniu pewnych emocji, a mimo tego jest emocjonalny ten utwór, no bo tutaj chodzi bardziej o muzykę, o perkusję, o gitarę, które w nas powodują jakieś emocje, jeśli chodzi o słuchanie muzyki na koncertach, bo właśnie na tym polega bycie na koncercie i wsłuchiwanie się bardziej w tą muzykę, którą słyszymy, niż na słuchawkach, bo to jest totalnie inna bajka. Polecam pójść na taki koncert, gdzie zespół eksperymentuje muzyką i zobaczyć ich wszystkie twarze, jak to się mówi. No, ten utwór jest bardziej rockowy niż klubowy, dlatego uwielbiam ich dwoistość. Dwoistość ich charakteru, jak to się mówi. U ludzi to tak samo, u zespołu. Więc zapraszam Was na utwór Save Your Tears, który znakomicie był zaprezentowany na koncercie.

0: Radio Pokolenia X.
1: No, zbliżamy się pomału do godziny 19, już połowa godziny przed nami, więc połowa w sumie, cała godzina przed nami, a jesteśmy w połowie, więc tutaj czas, żeby zajrzeć do kącika marudzenia. Widzę, że jesteście aktywni i nawet są wśród słuchaczy osoby nowe, które poznają dopiero muzykę Koshin, bądź znali, ale wrócili te lata tej muzyki, która kiedyś też królowała, więc jest to taka podróż w czasie, jeśli chodzi o muzykę też Koshin, ponieważ oni też wrócili po latach takich długich do muzyki, więc tak dobrze sobie robić podróż w czasie razem z Koshin i wracać do muzycznych utworów. Też dla osób, mówię tutaj, które jeszcze odkrywają taką muzykę. A teraz przejdziemy do kolejnego utworu, bardziej melancholijnego, kawałka, gdzie Shan połączyła siły z publicznością, przeciągając słowo love w piosence. No i cała publiczność, powiem wam, podkreślała to słowo nacechowane miłością, love, love, love. I to było mega fajne, że wśród publiczności ludzie razem zaczęli się łączyć do tej piosenki. Mimo tego, że ta piosenka była smutna, to i tak z tej piosenki można było zrobić taką fajną muzykę, dosyć nawet radosną i elektroniczną z drugiej strony. Więc jak to brzmi utwór Not Enough Love, no tak trochę niewystarczająco tej miłości, żeby cokolwiek działało, więc mam nadzieję, że mimo tego, że coś nie działa, to muzyka was zacznie pobudzać do pewnych rzeczy.

0: Radio X-Vibe.
1: Powiem szczerze, że to jest prawdziwy, antymiłosny utwór. Not Enough Love, który przed chwilą usłyszeliście. I powiem wam, że w tym utworze bardzo fajnie słychać ten wyrazisty, nietuzinkowy głos Sean w tej piosence. I powiem wam taką ciekawostkę, może nie ciekawostkę, ale taką moją małą myśl i to, co zauważyłam, to, że Sean, wokalistka zespołu Koshin, bardzo czasami, momentami ma podobny głos do wokalistki, już niestety nie żyjącej, Dolores z zespołu The Cranberries. Czy wy też słyszycie tą różnicę? Różnicę, podobieństwo? Bo różnice może jakiekolwiek tam są, ale też podobieństwo momentami według mnie jest w tym utworze, tylko że bardziej może wyższy ma ten głos Dolores. Trochę momentami nawet do Annie, więc są wokalistki, które mają bardzo podobne barwy głosowe. A teraz przechodzimy do kolejnego utworu. Tym razem taki utwór bardziej stonowany. No tutaj widownia się ucieszyła, bo Sean zaczęła od kawałka, odwracając się na scenie. I moim zdaniem takie ruchy sceniczne są fajne, dodają trochę takiej właśnie teatralności na takich koncertach, gdzie też potrzebna jest taka kreatywność. I dodaje to ciekawości na pewno. No, był to bardzo ciepły utwór, mniej klubowy niż inne utwory. Bardzo różnił się mocno od innych kawałków. No i powiedziała sama Sean, come together, i wszyscy klaskali oczywiście. No i bardzo dobrze, bo skoro klaskali, to znaczy, że utwór, nawet ten mroczny, wyróżniał się na tle innych utworów, więc nie zatrzymując was, utwór o takich bardziej wątpliwościach w życiu i walce ze własnymi myślami, All in My Head, zapraszam was do słuchania kawałka.

0: Radio X-Bag. Gramy, bo możemy.
1: Mówi się, że przez palce czas ucieka i ja się zgodzę z tym jak najbardziej, bo ja uważam, że nie ma co się przejmować przeszłością i przyszłością, tylko żyć tu i teraz. I to jest taka moja w sumie taka mantra, podejście, żeby nie marnować czasu, bo czas ucieka bardzo szybko leci i piosenka Wasting My Time, czyli marnować swój czas, jest właśnie inwestowanie swoich emocji w coś, co nam nie działa, albo coś, na co nie mamy wpływu. I o tym jest piosenka Wasting My Time, którą teraz usłyszycie. Jest to elektronika, bardziej agresywniejsza emocjonalnie niż utwór Hide You. No, jeden z utworów takich, który pokazuje przejście kośni od czystego właśnie drum and bassu do bardziej alternatywno-elektronicznego rocka. A więc zapraszam Was jeszcze raz i nie marnujcie czasu, tylko posłuchajcie właśnie kolejnej piosenki Koshin.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Wasting my time. Mam nadzieję, że nie zmarnowaliście swojego czasu słuchając tej bardziej stonowanej piosenki na tle innych piosenek zespołu Koshin. No tak, no przecież oni bardzo lubią łączyć gatunki. Nic dziwnego, a jednak można u nich się nieźle bawić na koncercie do nawet muzyki elektronicznej. Z dodatkiem, tak jak mówiłam, rocka i trochę trip-hopu, który gdzieniegdzie naprawdę go słychać. W końcu przyjechali z Bristolu, przyjechali z Wielkiej Brytanii, gdzie króluje taka muzyka elektroniczna czy trip-hopowa. A teraz przechodzimy do kolejnego utworu, który usłyszycie za chwilę, I Want It All. I Want It All jest utworem o silnym pragnieniu takiego życia w pełni, czyli nazwa tego utworu to Chcę Wszystkiego. No nawet jak słyszymy, to chce nam się żyć i mam nadzieję, że wam będzie chciało się żyć po tej piosence bardziej mrocznej elektroniki, bardziej energicznej takiej piosenki i wokal Sean Evans, gdzie słyszymy emocjonalną intensywność jej takiego mrocznego głosu, bo czasami ma ten mroczny głos, no i tego buntowniczego charakteru na scenie, który jest najlepszy.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Tak, usłyszeliście utwór I Want To Eat All. Mniej lubiany przeze mnie utwór przez to, że ja na ich playliście mam utwory bardziej takie klubowe na swojej liście ulubionych utworów. Bardziej elektroniczne, bardziej można powiedzieć, niż stonowane. Dlatego mniej mi się podobał ten utwór, ale może znajdą się słuchacze, którzy akurat lubią ten utwór bardziej niż inne kawałki, na przykład kawałki Addict, który króluje u mnie na liście. A teraz kolejny utwór Overkill, który usłyszycie. Jest to kawałek, który mówi, że czegoś jest za dużo. Tym razem za dużo wszystkiego, co usłyszycie w melodii, którą zaraz puszczę, czyli utwór. Bardzo też emocjonalny utwór, brzmienie elektroniczno-rockowe, no i mocny, surowy oczywiście wokal Shawn Evans, która bardzo wyróżnia się swoim głosem. Więc nie zatrzymuję Was, zapraszam Was na posłuchanie utworu Overkill.

rockowych na tle tego pięknego, mocnego głosu wokalistki. No więc to znak, że jednak coś jej głos daje w tym zespole, tak sobie zażartuję tutaj, ponieważ jej nie tylko głos, ale ten buntowniczy taki charakter sceniczny, można powiedzieć taki alter ego, bardzo, bardzo wpływa na muzykę i cały zespół. Co było widać też na żywo. No bo nie tylko to, że śpiewała, ale ona po prostu miała ten kontakt z publicznością, rozmawiała, bo no, są różni artyści, nie wszyscy jednak aż tak kontaktują się z tą publicznością, jak Sean, która, tak jak powiedziałam wcześniej, po koncercie wyściskała wszystkich po kolei, porozmawiała z wszystkimi. To znak, że nie tylko dla niej ważna jest muzyka, ale też słuchacze, no tak. No i moi drodzy słuchacze, teraz przechodzimy do kolejnego utworu zespołu Koshin. No i ten utwór zaczął się dosyć mrocznie na koncercie. Od słów pojedynczych wokalistki, potem więcej gitary, później więcej rocka. Więc to jest mocniejszy beat, co mocno rezonuje też z tekstem. Ponieważ utwór Recovery, który zaraz usłyszycie, opowiada trochę o bardziej takim wychodzeniu z kryzysu w życiu. No i próby odbudowania po prostu siebie w takim momencie, gdzie wracasz do siebie, bo jak to wiadomo, w życiu raz jest dobrze, raz źle. No i Recovery, utwór mówi o powrocie do zdrowia i odzyskiwania pewnych sił w życiu, więc tego wam życzę, jeśli jesteście w takim momencie. Więc Recovery, utwór.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Po tym melancholijnym utworze usłyszycie coś bardziej teraz żywego. Ja mam dla Was taką trochę niespodziankę, można powiedzieć, audycyjną, ponieważ wyjątkowo puszczę Wam coś, co nie jest Koszyn zespołem, tylko współpracą Sean, wokalistki zespołu Koszyn, z DJ-em Freshem. Jest to utwór, który ona śpiewała oczywiście na koncercie, bo nie granicy. Trochę takiego smaku do tego wszystkiego, więc wykonała ten utwór trochę w innej wersji niż usłyszycie, ponieważ usłyszycie kawałek trochę bardziej taki klubowy, zmiksowany przez to, że w utworze też współpraca jest podjęta z DJ-em Freshem, więc utwór będzie tak bardziej taki do poskakania, jak to się mówi na koncertach, do poskakania, więc louder, tak głośno będzie, jak piosenka zabrzmiewa.

0: Mix Vibe.
1: No, to był chyba najbardziej energiczny kawałek dzisiaj przez całą audycję. Chyba, że ktoś może tutaj odważnie powiedzieć, że Edict był energicznym bardziej kawałkiem, ale myślę, że to chyba nie do pokonania przy tym utworze dosyć bardzo mocno zmiksowanym. Ale fajnie, że Koshin, nie Koshin, tylko Sean zgodziła się współpracować właśnie z DJ-em Freshem, no bo jednak pokazuje jej elastyczność w tym wszystkim. A teraz utwór kolejny, utwór Spice, który będzie utworem bardzo takim, można powiedzieć, no dość bardziej mrocznym. O, i z tym wam z tym was zostawiam, żebyście sami zinterpretowali tym razem.

0: xvibe.pl.
1: No jest moc, tak jak w poprzednim utworze. Ten był bardziej właśnie zreksowany, może być taki bardziej klubowy, ale też było dużo w nim mroku, jakby popatrzeć trochę z takiej drugiej strony, gdzie te gatunki są ze sobą mieszane, bo nie tylko rock daje nam mroku, ale także z dobrej elektroniki można też stworzyć coś mrocznego, jak dobrze poeksperymentujemy, a eksperymentować nie należy się bać, tak jak w życiu pewnych rzeczy, bo jak nie spróbujemy, no to nie dowiemy się, czy coś będzie fajne, czy nie. I tak samo właśnie podchodzi do muzyki Sean Evans, która w Koszyn pokazuje swoją odwagę do nie tylko bycia sobą, ale też do pokazywania też takiego pazura w muzyce, który widoczny jest właśnie w eksperymentowaniu tą muzyką. No i kolejny kawałek, który za chwilę będziecie mieli przyjemność usłyszeć. Jest to no, kawałek taki dosyć, można bardziej powiedzieć, melancholijny, bo kawałek Damage. Słyszymy w nim trochę takiej introspekcji, trochę może bardziej jest taki psychologiczny na tle innych utworów w albumie Koszyn. Spokojniejszy, bardziej refleksyjny, ale oczywiście dołożymy tutaj emocjonalny wokal Sean Evans i dostaniemy taki tutaj energiczny pazur Sean na tle spokojnej muzyki, bo musi być balans, jak to w życiu, to tak musi być też w piosenkach. No i ten utwór jest takim utworem, gdzie zamiast takiego rozpadu mamy próbę odbudowy czegoś. Zamiast chaosu mamy taką akceptację i zamiast napięcia mamy ciszę właśnie w tym utworze i procesu gojenia pewnych rzeczy. Ja tu mówię też o historii kawałka, bo nie tylko dźwięk dla mnie jest ważny, ale też przekaz kawałka. Niektórzy ludzie bardziej idą w dźwięk w muzyce, niektórzy bardziej idą w historię, opis kawałka, może tekst. A niektórzy lubią łączenie tych dwóch stron, bo uważam, że jak ktoś słucha i wsłuchuje się w ten tekst i ktoś, kto dobrze zna język tam angielski, to bardzo dobrze mu się słucha takiej muzyki, która rezonuje z nim, czy może jest utożsamiany z tą muzyką, z historią pewnych kawałków. No bo tak jak mówiłam, kiedyś artyści też piszą piosenki, które gdzieś są ich przeżyciem, ich historią w życiu. Też dlatego jest dużo piosenek miłosnych. W tych takich zespołach, które artystycznie się wyróżniają i wielu, wielu innych. No i utwór Damage jest z 2007 roku. Tak jak mówiłam, spokojny, leczący, refleksyjny utwór, który posłuchajcie i poczujcie się bardziej w takim momencie medytacyjnym niż w klubowym.

0: Vibe, radio pokolenia X.
1: Zbliżamy się do końca naszej audycji koncertowej, można powiedzieć. A najlepsze smaczki zawsze puszcza się na koniec. Tak jak na koncertach, zawsze artysta najlepszą piosenkę śpiewa na koniec. Dlatego teraz usłyszycie na koniec klasyczek, dzięki któremu wszyscy znają zespół Koszyn, utwór Catch. Tak, najbardziej znany i klubowy utwór, do którego oczywiście się wszyscy bawili. A teraz zapraszam Was wszystkich do zabawy i trochę na taką podróż w przeszłość z utworem Catch. Mówiła do Was Aleksandra Drogokupiec. Miłego wieczoru Wam wszystkim życzę.

Aleksański w wykonaniu Hej to idealny dowód na to, że lata 90. miały swój specyficzny urok. Choć gdybyśmy w 1986 roku, kiedy to powstała pierwsza gra z serii Zelda, wiedzieli, jak potoczy się nasza estetyka, pewnie byśmy się nie zdziwili. Nostalgia to dziwna sprawa, bo niby tęsknimy do starych czasów, a jednak ciągle szukamy nowych wrażeń, nawet jeśli lądujemy w zupełnie innych klimatach, gdzie zamiast nostalgicznego grania wchodzi mocny miejski styl. Więc zostawiamy te polskie wspomnienia za sobą, przełączając się na coś, co brzmi nieco bardziej asfaltowo, bo właśnie teraz Wiz Khalifa i jego Black and Yellow w Radiu X Vibe.

pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo w końcu po miesiącach walki udało mu się wcisnąć nogi w te za ciasne wyjściowe portki na komunie. To prawdziwy hymn o triumfie nad krawieckim uciskiem, który pokazuje, że z odpowiednią dawką determinacji każde spodnie w końcu puszczą. A teraz w Radiu X-Vibe Madness Baggy Trousers dla szwagra od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

po takim wyznaniu od Maneskin nie jeden z nas poczułby się niezręcznie. Ale umówmy się, masz większe problemy niż bycie niewolnikiem czyjegoś kaprysu. Skoro już przy dziwnych obsesjach jesteśmy, w 1987 roku ludzie masowo kupowali plastikowe, sztuczne szczęki tylko po to, żeby wyglądać jak

wariaci, co było chyba bardziej sensowne niż dzisiejsze trendy. Zostawmy jednak te mroczne czasy, bo w X-Vibe wolimy niezależność. Więc teraz Scarlett i Independent Love Song serwują dawkę chłodu prosto z Twojego radia.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To było brokoli od Shelly FKA Dram i Liliative X-Vibe. Wiedziałeś, że Liliati przed karierą rapował w reklamach sieci fast food, żeby opłacić rachunki? Kolejne hity dla pokolenia X nadejdą wraz z Davidem O. Josephem. Zostań w radiu X-Vibe. Yeah!

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

pamiętacie, jak w roku 2003 wszyscy udawali, że rozumią, o co chodzi w modzie na spodnie z niskim stanem i wystające bielizny? Ja też nie. Było to równie zbędne jak moja pierwsza praca w salonie gier, gdzie zamiatałam kable. Teraz w X-Vibe mamy więcej klasy, niż tamta dekada miała gustu. A skoro mowa o spojrzeniach, które mogą zabić, to Jennifer Rush właśnie wchodzi do gry z nutą, która nie zna litości. Teraz Jennifer Rush i Madonna's Eyes w radiu X-Vibe.

Skoro ten budzik już definitywnie wypił swoje ostatnie gorzkie żalowe kawy, to możemy zająć się czymś przyjemniejszym, bo w roku 2003 ludzie, zamiast pracować masowo, wysyłali do siebie zaproszenia na wirtualne randki, czyli był to początek końca naszej prywatności, którą teraz zamieńmy na procenty w X-Vibe, gdzie zaraz pojawi się Dan plus Shay i ich tequila w radiu X-Vibe.

Calvin Harris i Ellie Goulding właśnie wykrzyczeli swoje potrzeby miłosne, a ja zastanawiam się, czy w 1997 roku ktokolwiek potrzebował czegokolwiek poza Tamagotchi, które zdychało z głodu. Zbyt szybko, abyśmy mogli udawać odpowiedzialnych rodziców w X-Vibe, takie dramaty to była codzienność. Choć dzisiaj podejdziemy do życia z większym spokojem, bo nawet jeśli nic nie wyszło, to i tak warto żyć. A teraz raz, dwa, trzy i ich nikt nikogo w radiu X-Vibe.

skoro Shaggy tak usilnie przekonywał nas, że to nie on, to przypomniał mi się rok 1997, kiedy to pewien amerykański włamywacz próbował ukraść dom, wpisując swoje imię i nazwisko w księdze gości, żeby nikt go nie szukał, co jest szczytem logiki godnym najlepszych komedii pomyłek z tamtych lat. A skoro już jesteśmy przy imionach i próbach wyjaśniania własnej tożsamości w świecie, gdzie nikt nie słucha, to czas na Weezer i ich My Name is Jonas w radiu X Vibe.

Karak znowu płacze nad rozlanym mlekiem. A w tym czasie, w roku 1991, pewien mężczyzna w USA próbował napadł na bank używając soku z cytryny jako niewidzialnego tuszu, do twarzy licząc, że kamery go nie zauważą. No cóż, inteligencja niektórych ludzi zawsze mnie zadziwia. Podobnie jak ten niepodrabialny rytm, który zaraz wam zaserwuje teraz Krzysztof Krawczyk i my, Cyganie, w radiu X-Vibe.

Cześć, tu Waldek Ziemniak. Czy pamiętacie rok 2000, kiedy wszyscy panicznie bali się pluskwy milenijnej, która miała zjeść nasze komputery? A jedyne, co faktycznie padło, to godność większości ludzi w sylwestrowych stylizacjach? W czasie audycji Vix Vibe serwujemy porządki w głowie, bo życie to nieustanny bałagan. Zwłaszcza po dekadach udawania, że wiemy, co robimy. Teraz John Lennon i Clean Up Time w wersji Stripped Down Mix w radiu X Vibe. Thank you.

Ta biribomba to strzał w kolano dla moich uszu. Aż chce się uciekać w stronę zachodzącego słońca. Podobnie jak w 2008 roku, kiedy świat oszalał na punkcie gwizdania, w utworze Flora Ridy, co jest zdecydowanie bardziej irytujące niż zagubiony pilot do telewizora w czasie audycji Vix Vibe. Zaraz posłuchacie tego rytmu w radiu X Vibe.

Foo Fighters wyrzucili z siebie tyle energii, że nawet małpy w zoo zaczęłyby się zastanawiać nad swoim położeniem w łańcuchu pokarmowym. To czyste szaleństwo przypomina mi rok 2000, gdy pewien mężczyzna w Stanach Zjednoczonych pozwał własnego psa za to, że ten bezczelnie wyszczerzył zęby na listonosza, a sąd faktycznie przyjął pozew do rozpatrzenia. Życie jest zbyt krótkie od i przejmować się takimi głupotami, więc lepiej zrelaksować się przy reggae rytmie, który zmyje ten cały zgiełk i pozwoli złapać oddech w X-Vibe, bo przed nami Messiah i każdego dnia w radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Skoro bracia z The Proclaimers zadeklarowali, że idą przed siebie, to mam nadzieję, że nie trafili na ten sam problem, co pewien szwedzki fanatyk w 1998 roku, który chciał ukraść czołg, bo po prostu bardzo chciał pojeździć po mieście czołgiem w pijanym widzie. To wyczyn godny prawdziwego mistrza chaosu. A teraz zwalniamy tempo, bo Robert Smith w swoim mrocznym stylu zaraz utuli was do snów X-Vibe i oto The Cure oraz Lullaby.

Bruno Mars tak bardzo kochał to, jak wyglądasz, że aż zapomniał o tym, iż w 1985 roku pewien mężczyzna w Stanach Zjednoczonych próbował pozwać Boga za to, że ten wysłał na niego grad i powodzie, a sąd uznał, że nie da się doręczyć pozwu niebieskiemu adresatowi. Więc może lepiej po prostu posłuchać o nocy, gdy niebo wygląda inaczej w Is VIP. Teraz Felicjan Andrzejczak i Noc Komety w Radiu X VIP.

Możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj.

czerwone gitary i ich rozpaczliwe starania to idealny podkład do wieczornego resetu. Choć przyznajmy szczerze, że ten poziom determinacji w dzisiejszych czasach brzmi jak fabuła filmu klasy B. Skoro już jesteśmy przy trudnych relacjach, warto wspomnieć, że w 1994 roku świat dowiedział się, iż można wygrać na loterii, a potem stracić wszystko przez własną naiwność, co jest niemal tak bolesne jak nieodwzajemnione uczucia. Zostawiamy tę nostalgię za sobą, bo czas na odrobinę amerykańskiego popu, który przypomni ci, że zawsze znajdzie się ktoś, kto zupełnie nie dostrzega twojego potencjału. Teraz Taylor Swift i You Belong With Me w Radiu X.

0: Tu X-Vibe. Twoje radio, twoje zasady, a właściwie to nasze.
1: This generation rules the nation with Russian.

Słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Żoliborza, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce z góry, bo w końcu po miesiącach sąsiedzkich wojen wywieszenie białego prześcieradła na balkonie to jedyny sposób, żeby wreszcie przestała wiercić w niedzielę o 7 rano. To totalny klasyk o kapitulacji przed remontowym chaosem, który każdy z nas zna aż za dobrze. A teraz w radiu X-Vibe Republika, biała flaga dla pani Grażynki od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Breaking Me to ten rodzaj dźwięków, przy których człowiek czuje się młodo, dopóki nie spojrzy w lustro i nie zauważa, że grawitacja wygrywa ten pojedynek bez walki. W 2006 roku pewien geniusz wpadł na pomysł, że telefony komórkowe powinny robić zdjęcia, co wtedy wydawało się szczytem technologii, a dziś służy głównie do dokumentowania tego, że zapomniałeś wziąć leki na pamięć. Skoro już jesteśmy w klimacie dziwnych wyborów życiowych, czas na coś, co brzmi jak ścieżka dźwiękowa do ucieczki z nieudanej randki, czyli The Knife i Pass This On, Vex Vibe.

To był Proper Education w wersji Erika Pritza i Floyd. Wiedziałeś, że Pritz panicznie boi się latać samolotami i na koncerty w USA zawsze płynie statkiem? Następne hity dla pokolenia X, czyli Royce in Murphy. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: nocy.
1: Znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten migający ekran, jakbyś liczył na to, że w końcu wypluje coś sensownego. A tymczasem w latach 90. pewien facet wpadł na genialny pomysł stworzenia Tamagotchi, czyli cyfrowego zwierzaka, którego głównym zadaniem było umieranie w męczarniach, jeśli tylko zapomniałeś go nakarmić o 3 nad ranem, co czyniło z dzieciaków nieświadomych grabarzy własnych plastikowych jajek. I choć technologia poszła do przodu, to dziwne przywiązanie do pikselowych bytów zostało w nas do dzisiaj niczym powidok po nieudanym seansie w kinie. Więc teraz, kiedy miasto za oknem w X-Wide udaje, że śpi, pozwólmy, żeby światowy rytm wbił się w twarz. Pitbull i Chris Brown, International Love, rozkręcą tę pustą noc w X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Tu Marek Nocny. Stefania z Łękołodów ma coś dla nas.
1: Siedzę właśnie w tej kolejce w urzędzie. Od godziny nie ruszyłam się z miejsca. To jest jakiś obłęd. Chciałabym, żeby czas szybciej leciał, więc puszczam. Znaczy, czy moglibyście zagrać Antihero od ES Crystal Rock Anastasia Rose?
0: Stefania współczuje tego biurokratycznego piekła. Crystal Rock i Anastasia Rose w Radio

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

U roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co jest totalnie w stylu Nightmarek. Pewnie woleli oszczędzić dolary, niż szanować spokój zmarłych. Masz ochotę na dreszczyk Vex Vibe, zanim zjesz kolację? Teraz Beach Weather i ich Sex, Drugs, etc. płyną w eterze X-Vibe.